se på moln från Borås eller kanske från Alingsås. För den kloke doj, doj, doj, doj, jorden runt det tar en timme, doj, doj, doj, doj.